0: because I have a dream today.
1: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin.
2: Najszybciej. Wprowadzić na drogę reform, dlatego że zadłużenie rośnie, że marazm rośnie, że Europa uczy.
3: Listen to the victims of oppression. We shall be free.